wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziw, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przyjąć.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Bydgoszcz.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
2: Warto mieć przygotowaną cieplejszą kurtkę. Lidia Rachwelska, dzień dobry. Poranki już coraz chłodniejsze, ale w ciągu dnia jeszcze w miarę dobry wynik. W Bydgoszczy będzie do około 17 stopni. Na trasach bez problemów jeszcze na Fardońskiej i Grunwaldzkiej, ale warto uważać tam, gdzie rozkopane, między innymi na Pomorskiej. Tu cały czas prace wodociągowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą, którego siedział 21-letni kierujący.
3: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
6: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
3: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ścieklizny.
0: SK Bydgoszcz News.
2: Lidia Rachwelska. Lekarze z Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne badania. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. To okazja, by w porę wyłapać niepokojące objawy, a zgłosiła się m.in. pani Małgorzata.
7: Borykam się ostatnio z różnymi kłopotami, nazwałabym to.
2: Zaniepokoić powinny objawy, które utrzymują się dłużej. To na przykład chrypka, problemy z przełkaniem czy guz na szyi. Kolejne bydgoskie ulice zostaną utwardzone. To m.in. Notecka, Prądy czy Przyczółek. Jest już przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej.
0: Wiktor w Radiu SK.
8: No i mamy go, wtorek, 22 dzień września. Za każdym polskim oknem przepiękny widok.
9: Za naszym wspaniały szary parking. Na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
8: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny poranny widoczek.
9: 664-402-302 i widok Messengera. Tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie to.
8: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie. Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po tym weselu.
1: Po weselu weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... O. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kama nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo. No.
2: Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć Eska, za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień, parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: To jeszcze, halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku termy uniejowskie, ale tylko dostawa towaru. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. A w tym wieku już wypadałoby, nie?

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest samo Zalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No.
1: No to czekaj dalej.
0: No.
2: No i co?
3: Poranne brasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
4: Idealny wiek, jak tak ci... Tak pierwsza myśl.
0: Czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
3: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
3: nie o 20 parę lat.
4: Jak to już jest co? Nie bardzo?
3: Nie.
0: Jakbyś cofnęła się o te kilka miesięcy w tył, wstecz, i przypomniała sobie, jak to było w twoich związkach. Czy to ty byłaś zawsze starsza od facetów, czy to oni byli starsi od ciebie?
3: Oni byli starsi ode mnie.
4: O ile? No ile?
0: To?
3: O 3 lata.
4: A
1: ale to nic.
0: Jakbyś teraz nagle wpadła na taki szalony pomysł, żeby wejść w nowy związek, to byś raczej szukała w podobnych do siebie, czy przeglądała te oferty 20 lat młodsze?
3: Na pewno już do czego to po głowie nie chodzi.
4: No to nie, no ja się nie łapię.
0: Ja jestem trochę zainteresowany.
4: Aka ma...
3: To ja bym miała tyle lat co Heiser, a ty co ta dziewczyna?
5: Tylko w Radiu SK.
0: Najważniejsze.
1: Dla mnie się podoba.
0: Najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
4: Nie.

0: 6.24. Wiecie, jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie? Spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj. Obudził, jak jechałem? Jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja, no.
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99.
1: Wspaniały
0: widok. Dieselka. Litr paliwa. Niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą Janki podał, to pamiętajmy, że zawsze robi nam się lepiej, kiedy innym jest gorzej.
1: Tak, i za chwilę Marcin Procki o tym, że Finowie za 1 litr benzyny płacą na nasze 13 zł.
0: Brawo!
2: Ale zarabiają tyle samo, co my, prawda?
1: Oczywiście, tak.

0: Reklama.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
2: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
3: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
2: Czujesz? To wiejska zagroda.
3: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
2: Dużo mięska!
3: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
4: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
2: Pieskie życie. Ma smak.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
13: Cieplejsza kurtka już może być. W Bydgoszczy o poranku 10 stopni, w ciągu dnia ma być 17 i po południu też możliwy silniejszy wiatr. A ruch powoli rusza w stronę centrum Zosowej i Swordonu. Uważajcie na pijanych kierowców. Ostatnio 13 po alkoholu zatrzymali kujawsko-pomorscy policjanci na autostradzie A1.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: 6.30 to czas na Jaska News. Marcin Procki. Zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
14: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Jankes, Kama
18: i Wiktor.
17: Wiktor.
18: Radio SK.
19: Ach, ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
20: No. O, by łazienka nie była zamknięta.
19: Nie.
21: Spójrzcie przed siebie, spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj, jaki macie widok dzisiaj z rana?
22: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
19: Dziękujemy.
20: Do mnie dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
19: Pozmieszane.

0: Tutaj SK 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski. To było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: I nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też, ale dobra.
1: Do czego dążycie?
0: Dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym ślubie.
1: Był i Heizera, i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś. No to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest tak, komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty się stał w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co?
1: Ale przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
8: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday
1: to you, Rafael.
2: Chodzi w urodziny.
3: Dzień Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
3: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
4: Narzeczona, tak jest.
3: No, widzisz, ach, no ja już bym tak...
1: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
3: No, właśnie.
5: Ortopedzi na przykład.
1: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny. I z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła, neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
4: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie. Zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu impreza ode mnie. Nie?
1: No to ile będzie... osób będzie?
3: No właśnie.
4: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
3: No ja wiem, na Rodos, tak? To
4: na
3: prawda?
4: Na Rodos, nasze polskie piękne Rodos.
3: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
1: Siatką.
3: Bardzo dobrze.
4: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
4: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko Gdyni.
1: Wiktor, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz.
3: 80 stopni.
0: Ale jutro, podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, no. Zero deszczu, piękne słońce.
1: No i to wszystko oczywiście dla ciebie, Rafaelku.
4: No i na to liczę.
3: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? Należy się, prawda? Należy się!
4: No, dziękuję bardzo.
5: Na mandat!
3: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie,
1: to się nie
3: fajnie.
1: Liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
3: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Prawo, lewo!
0: Jeszcze raz, wszystkiego na...

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach.
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Ojoj, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów.
2: O, Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
2: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
7: Chłodno, ale w ciągu dnia temperatura pójdzie w górę i w Bydgoszczy z 10 stopni zrobi się 17. Chmury, trochę przyjaźnień, a po południu możliwy wiatr. Kto jest już w drodze do pracy, musi uważać na dynamicznie zmieniającą się sytuację na Grunwaldzkiej i na Nakielskiej. Aut przybywa także na Wojska Polskiego. Trzymajcie się i szerokości.
5: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Dokładnie 7 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter eski Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
9: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
10: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
9: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
8: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
11: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
8: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
12: SK Bydgoszcz News.
7: Jarek Chwarska. Kujawsko-pomorscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii w Nakle. Nad Notecią 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Ponad 20 wydawnictw, najnowsze tytuły i bestsellery. W weekend w Bydgoszczy odbędzie się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. To okazja do spotkań z pisarzami, wysłuchania rozmów z ich udziałem oraz zdobycia autografów. A w Bydgoszczy będzie można spotkać m.in. Kamilę Goszczyńską, Kalinę Jaszczur, Piotra Kościelnego czy Marcela Woźniaka.
13: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7. Eska się kłania.
14: No, skoro jest po godzinie 7, to za momencik u nas będzie 7 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
13: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
15: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
14: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
13: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hałasu.
1: Zróbcie jakiś hałas!
2: No, hej Europa, zróbcie hałas!
1: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz: halo, halo! Tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas!
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
1: To wszystko przez
2: mnie. To wszystko przez ciebie.
1: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, że także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
1: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem, to zapraszamy 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy 2 minuty na całość. Jak się uda zrobić w 2 minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej 1,5 minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to...
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Do pilatesu.
3: Dobrze, drugi dzień.
0: Uwaga, wymień 3 jadalne grzyby.
4: Prawdziwek, podgrzybek i maślak.
0: Rafał Maślak, pozdrawiamy. Co najczęściej przenosimy na pendrive'ie? To jest
1: trzecie.
4: Zdjęcia.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Pięknie.
2: Podaj 2 przykłady wykorzystania kartofla.
4: Można zrobić pire albo pierogi ruskie.
1: Piąte.
0: I lecimy z 5. Uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Co mają zrobić tego dnia kierowcy zawodowi?
4: Wolne, L4 przymusowe.
0: No i uwaga, kolejne to...
1: 6.
0: Z czego znany jest kameleon?
4: Zmienia kolor.
2: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
0: To był najpiękniejszy podgrzybek,
3: najlepszy
0: jaki wyrósł w tym lesie.
2: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
4: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
2: Ojej, i co ty potem z tym robisz?
4: Na skup.
2: A
5: ile kilo?
2: No, ile teraz płacą?
4: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
0: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
3: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
4: Tak zarabiają na nas.
0: Opłaca
3: no dobrze,
0: się.
3: Gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
2: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
0: Leźmy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
3: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo. Mhm,

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Niemcy, Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czas kamcia na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, albo no, przynajmniej dwóch Witorów do góry. No.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać ewentualnie.
2: No ja tak zostanę przy siatkarze.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Mieliśmy powiedzieć, że Marcin Prowski powie o meczu, ale wszystko powiedzieliśmy, ale i tak będzie fajnie. Zostańcie z nami.
1: Po prostu powtórzy to, co my.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy.

0: Ma taniej aż o 400 zł. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Czytamy, bo kochamy.
4: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
3: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
4: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
10: Ciepło się ubierzcie, chłodny. Mamy poranek w Bydgoszczy, tylko 10 stopni, ale w ciągu dnia będzie 17. I w Bydgoszczy chmury i przejaśnienia, na razie bez deszczu. Jutro podobne temperatury. A samochodów przybywa w tej chwili na Grunwaldzkiej do centrum. Większy ruch na Toruńskiej, przyrządek Fordońskim i Toruńskim. Udanego dnia i bezpiecznej jazdy z Eską Bydgoszcz.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: 7.30, a to czas na Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą Siódemką.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Niemcy na drodze polskich siatkarzy ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy przed biało-czerwonymi. Ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Wszystko się zgadza. 7.31, 29 minut do godziny 8.
17: Jakiś słaby ten kogut u nas.
18: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie
16: fajnie.
18: Obrzydliwie pięknie.
16: Pięknie no. Będzie. Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego. Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
18: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
19: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7.
17: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie.
1: A powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk. No,
0: no i pyk, no i cyk.
1: Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tury robią tak. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co?
1: Ten
2: co
1: Dzień
2: dalej?
1: Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo Kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, nie? Oczywiście. Czyli... jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie.
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklina Raczesow. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, tak, że ten problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam
5: został
6: się...
5: został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie to i tam zatynkowali.
6: Ale
5: i
6: jakby, moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj.
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ulę, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam ten.
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to no. Mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
6: Dobra,
5: to,
6: to tak, jak panu zależy na czasie,
5: tych, no.
6: To moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem w głowie.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
5: ja
6: ma...
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
6: A to inaczej, bo jak tak mam będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam...
6: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo tak metrażowo, bo to nie jest to...
6: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu S.
5: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencik po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać, zapraszamy oczywiście na naszego eskowego Messengera.
1: Tak jest, wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
3: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
0: Tu już wkrótce będzie się dobrze chodziło i kręciło. Chodzi o Notecką Prądy czy Przyczółek w Bydgoszczy. Te trasy zostaną utwardzone. Jest przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej. A w tej chwili w Bydgoszczy większy ruch m.in. na Fosza i Królowej Jadwigi. Poranek jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia od 15 do 17 stopni i na razie bez deszczu.
26: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Minęła ósma, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michał, sytuację skomentowały już obie strony.
2: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
1: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy.
3: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
4: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
3: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
26: SK Bydgoszcz News.
0: Wierchwalska. 13 kierowców po alkoholu zatrzymali kujawsko-pomorscy policjanci. To w czasie ostatniej akcji na autostradzie A1. W sumie skontrolowano ponad 8100 kierujących. Akcje są cykliczne. A to okazja, by posmakować żydowskiej kuchni. W najbliższy piątek w Kulinarnej za synagogą dla Bydgoszczan gotować będą Rafael Prędki i Damian Amon Rączka.
5: Spotkania przy czterech daniach, czyli przy czulencie, przy cymesie, przy zupie Golden Joich i przy warniszkach.
0: A dania będą bezpłatne.
22: Jankę, Skama i Wiktor.
26: Wiktor.
22: Radio SK.
24: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
28: A potem heblujemy jingle, wypuszczamy podkłady.
24: Gadamy na intro.
29: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
30: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
24: Oho.
29: Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
28: Nie, no jak
24: przecież to... Gniazdka właśnie, a nie gniazda.
28: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
24: O, to jest pytanie, co to za robota?
30: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
28: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: kończy się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: My dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti,
1: jest
0: jakieś
1: taki kościół.
0: Takie
1: jest
0: różne
1: kościół budy. Wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej, okay. Co tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad...
2: Było więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego... krzyża w sali.
2: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: ogóle nie wiem, o czym śpiewali, ale bardzo mi się podobało.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: No dobra, 17 minut po godzinie 8 pojawił się tekst naszego słuchacza Pawła z jego pracy. Przypomnijmy sobie, jak to brzmi.
2: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
3: No i zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Dajcie znać oczywiście na SK-owym Messengerze wszelkie podpowiedzi i informacje mile widziane.
4: Cześć Radio SK, ja uważam, że słuchacz może być zrywkarzem leśnym lub pilarzem, bo tu i tu się używa takich określeń.
3: Ja nie wiem, co to jest zrywkarz.
0: Zrywkarz leśny?
3: Zrywkarz.
5: Chodzi po drzewach i tam pomaga drzewom.
0: Zrywkarz mi się kojarzy z paprykarz.
5: Jakoś tak.
6: Ja z kolei pomyślałem, słuchajcie, że jak gniazdowy, to może on jeździ od stadionu do stadionu i jest zatrudniony jako ten nakręcacz dopingu gniazdowy.
3: Ja nadal nie wiem, o czym do mnie mówicie.
0: To może ktoś ma jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
7: To przecież ptasiologię.
0: Ptasiolowy?
6: Zajmuje się ptakami, ale
3: no
6: to też
3: gniazda, te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
8: Odnośnie tej pracy słuchacza o tych gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem i tam czyszczą po sezonie czy coś.
6: Ale co czyszczą? Przepraszam.
0: Jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
6: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
3: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł.

0: 26 minut po godzinie 8. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą, ewentualnie stoją w koreczkach. No, powodzenia, powodzenia tam.
1: Wklikałem się w newsy Marcina Prockiego i on też będzie jeździł, ale najszybszymi bolidami na świecie. Formuła 1, nowe zmiany, podobno krótsze wyścigi i mniej okrążeń od przyszłego sezonu.
2: No, ceny paliw też ich dotknęły. No.

0: możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
14: Samochód można zostawić w garażu. Miasto zachęca do wybrania komunikacji miejskiej bezpłatnej z okazji przypadającego dziś dnia bez samochodu. A w autobusie lub tramwaju trzeba mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny auta. A pogoda będzie zachęcała też do skorzystania na przykład z roweru. W ciągu dnia w Bydgoszczy od 15 do 17 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Akcję strażaków w Wieluniu w Łódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
16: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
15: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
17: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6 z wami jesteśmy.
19: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
20: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
21: No i pytanie, gdzie pracuje Paweł?
22: Mhm. Gdzie jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łyśnie.
18: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła.
23: Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
24: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
21: O, bocian leci.

0: świeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu, gaga, gugu, gaga.
1: 27 minuty, bo nie za godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK. Czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
9: Też nie.
1: Też ale nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają. Może teraz?
10: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów. Kikimor i innych.
1: Ten pomysł
4: słuchaczy
1: jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
11: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko sens, ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz, no. Paweł, chcieliśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No, właśnie, właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
2: Radio SK. Reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
20: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
21: Taxi Bydgoszcz 196 62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196 62.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
24: I po reklamie.
25: Eska.

0: Łyżka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kamerz znalazł informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: Właśnie, no.
0: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
3: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
0: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Nie można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi. W kim jest Jankes?
0: Nie wiem, nie znam się. Dodia. I co tam ciekawego?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
2: Bez rodzynek.
1: Masz dwie możliwości. Albo na jutro załatwisz strój sernika, co może być dosyć trudne, bo obdzwoniliśmy wszystkie wypożyczalnie strojów i nikt nie ma stroju sernika.
2: Jeszcze nikt na to nie wpadł.
0: Tak. Okay. Albo?
1: Albo przyniesiesz tu całą blachę jutro na rano, serniczka. Trochę go zjemy, a przy okazji spróbujemy sprawdzić, czy da się, tak jak w całunie turyńskim, odcisnąć twarz w serniku.
0: No, to ja zdecydowanie wybieram opcję numer dwa.
1: Czyli
0: blacha sernika.
1: Prosiliśmy Werkę na jutro również z działu social media. Przygotuj się.
0: Bardzo dobrze. No to zapraszamy.
2: I mam jeszcze jeden pomysł. Mm-hmm. Tak na wszelki wypadek włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma.
0: Dobrze.
3: Wiktor w Radiu SK.
1: Mole, do roboty. Zapowiada się piękny poranek. Musicie być z nami jutro od 6.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym

0: na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
13: Poranna jazda z przystankami możliwa na Kamiennej i przy Gdańskiej. Tu cały czas roboty na torach. Od czasu do czasu też na Jagiellońskiej i Fosza. Zamiast auta możecie wybrać autobus lub tramwaj bezpłatnie. To z okazji Dnia Bez Samochodów w Bydgoszczy. A temperatura będzie rosła w najcieplejszym momencie dnia od 15 do 17 stopni. Na niebie zmiennie, na razie bez deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
15: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
14: Wyjaśnia Mariusz Boroński. Krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
16: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
14: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firmy czasami kilka miesięcy poszukiwań. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków o 18:00.
17: SK Bydgoszcz News.
13: Jarosławska. Już dziś można zamienić auto na darmowy pociąg Arrivy. To z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Kujawsko-Pomorskie dołącza do ogólnopolskiej akcji Dzieciństwo bez przemocy. Dane są alarmujące. Ponad 30% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
18: Hejt codzienny, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców.
13: Mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
19: Dwie minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Take it slow, czyli Robin Schulz i Watermath w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Reality i Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. I chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
13: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonathan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
7: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
19: Temperatura powoli rośnie. 12 stopni w Bydgoszczy, ma być od 15 do 17, słońce i chmury. I w tym tygodniu będą podobne wartości na termometrze. A kierowcy zwalniają o tej porze na Jagiellońskiej. Większy ruch od czasu do czasu na Fosze. Noga z gazu też na Poznańskiej i Grudziąckiej. Większy ruch również przy rondzie Jagiellonów. Udanego dnia i bezpiecznej jazdy.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamachy, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
3: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
6: A w ubiegłym tygodniu służby zatrzymały
0: też dwóch 16-latków z tej samej grupy, trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
8: Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
16: O, nie wiedziałem.
20: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
21: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
22: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
0: Mówili mieszkańcy Szczecina, a darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
23: SK Bydgoszcz News.
19: Witiar Kwerska. Lekarze z Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne badania. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. To okazja, by w porę wyłapać niepokojące objawy, a zgłosiła się m.in. pani Małgorzata.
24: Borykam się ostatnio z różnymi kłopotami, nazwałabym to.
19: Zaniepokoić powinny objawy, które utrzymują się dłużej. To na przykład chrypka, problemy z przełkaniem czy guz na szyi. Kolejne bydgoskie ulice zostaną utwardzone. To m.in. Notecka, Prądy czy Przyczółek. Jest już przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej.
25: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Kosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK, 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się ręką ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
5: Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
5: Biedronka. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A dalej do innych niezwykłych miejsc. Jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: tym teście na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons z nami w Radio SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Czytamy, bo kochamy.
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Miley Cyrus, Base Persuades i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11:00 i my się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja, tak samo mało realna. Eminem też po 11:00 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
8: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
10: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
11: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
10: Czujesz? To Wiejska Zagroda.
11: No dobrze, muszę przyznać, Wiejska Zagroda to sztos.
10: Dużo mięska!
11: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
12: Wiejska Zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
10: Pieskie życie. Ma smak.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
0: Chmury i trochę przejaśnień i 14 stopni, tak jest w Bydgoszczy, ale temperatura jeszcze pójdzie w górę do 17. Po południu możliwe silniejsze wiatry. O tej porze spory ruch na 3 maja i Markwarta, także przy rondzie Jagiellonów. Sporo kierowców też kręci na Kamiennej i Artyleryjskiej. Noga z gazu również na Wojska Polskiego. Trzymajcie się i szerokość.
17: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
19: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
15: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
20: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
15: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
21: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
15: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
22: SK Bydgoszcz News.
0: Jarek Chlerska. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. 8 listopada w Bydgoszczy odbędzie się bieg dla jaj. To czwarta już akcja profilaktyczna, która zwraca uwagę na profilaktykę raka jąder i prostaty.
23: I ten bieg jest właśnie po to, żeby uświadomić, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest też samobadanie, nie zamykanie się we wstydzie.
0: Mówi Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego. Organizatorów akcji. Można się zapisywać.
24: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolicach godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli, już teraz w Radiu SK będzie też Tobą i nowy kawałek Talking Body. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK. 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i Magiczna Lampa oraz Luna i Rozgadana Świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
10: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
9: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
10: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
11: I po reklamie.
12: I know you're wanting me, but you won't surrender your heart.

0: Ring Bell, Age i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 794 855 złotych. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli chodzi o lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka. Nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć.

0: poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
11: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
14: I po reklamie.

0: Take Me Back. Kaigo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
8: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
7: Czujesz? To wiejska zagroda.
8: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
7: Dużo mięska!
8: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
9: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
7: Pieskie życie ma smak.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
18: Teraz wyjeżdżamy na bydgoskie trasy i przypominamy, że dzisiaj kierowcy mogą skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. A kto nie może sobie pozwolić na taki luksus, powinien uważać na większy ruch o tej porze na Fosze Jagiellońskiej. Na termometrach w Bydgoszczy około 16 stopni, na niebie i słońce, i chmury, na razie bez deszczu.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
20: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
19: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał Bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
0: Przebywam w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
19: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
15: SK Bydgoszcz News.
18: Jarchwerska. Do piątku szkoły podstawowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Odblaskowa Szkoła. Jest to już druga edycja konkursu na terenie Bydgoszczy i regionu. Celem jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do uczniów ma też trafić możliwie jak największa liczba odblasków. Bydgoscy rowerzyści już wkrótce będą mieć kolejną ścieżkę rowerową. Zakończyły się prace związane z budową drogi dla jednośladów wzdłuż Petersona. Trwają odbiory. Powstał około półkilometrowy odcinek trasy, szeroki na 2,5 metra.
21: Ten Bocian Krutek, ten to się potrafi ustawić, co? Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger, to z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiem. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664-402-302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.

Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. Klima-hurt.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie 22 minuty, będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dzionka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie, ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, przynajmniej faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
19: O.
18: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
20: I po reklamie.

0: Czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze to już będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
13: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
12: Czujesz? To wiejska zagroda.
13: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
12: Dużo mięska!
13: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
14: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
12: Pieskie życie. Ma smak.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Czytamy, bo kochamy.
18: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
17: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
18: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
21: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
24: Bydgoskie wodociągi zajmują kolejną ulicę. Prace są na Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Dworcową do numeru 3. Ulica w tym miejscu jest zamknięta, a 26 września prace też ruszają na Stawowej i tu potrwają prawie miesiąc. Jutro w Bydgoszczy temperatura podobna do dzisiejszej, około 17 stopni, chmury i słońce i na razie bez deszczu.
22: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
2: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona. Będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
0: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
3: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku. Alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterie coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
6: SK Bydgoszcz News.
24: Lidia Rachwerska. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla podejrzanych o rozbój na bydgoskim Górzyskowie. Trzej napastnicy mieli 14 września przy ulicy Inowrocławskiej grozić mężczyźnie przedmiotem przypominającym broń oraz środkiem obezwładniającym, doprowadzając go do stanu bezbronności. Żądali pieniędzy, gdy ich nie otrzymali, ukradli pokrzywdzonemu 2 telefony. Może wystartować 2000 uczestników. 11 listopada odbędzie się kolejny bydgoski bieg niepodległości. Dystans to 5 km wokół stadionu Zawiszy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada.
21: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie ta Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim? Wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę. Dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni, obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania. Za nami Everlasting, to jest, no właśnie, też duet Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda, zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Shrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kili na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney, o, to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż, o, albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664 402 302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.

0: Sama też uwielbia duety. Tutaj Sama, Było, Minęło w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna. Jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK. No i te hity, które zaczynają się w SC. A tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę. Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika. I Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie. Z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, że sobie pomyśleliście, jakby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonte i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej SK-owej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych, kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: Macie tak czasem, że sobie pracujecie, albo jedziecie samochodem, jedziecie, albo robicie jakąś rzecz i nagle tak, ach, mam na coś ochotę. Tak was napada. Albo, ach, na przykład lód truskawkowy. Tak, to jest to, na co teraz bym miał ochotę. Albo coś innego, nie? Coś wam chodzi po głowie i nagle musicie tu i teraz, bo ta ochota przyszła właśnie już. Jeżeli mieliście ochotę na ten numer, no to właśnie ta ochota została nasycona, nie dziękujcie. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, bo to są hity na czasie, a za 4,5 minuty będzie 14.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
21: Ładnym poranku z temperaturą około 10 stopni. Jutro w Bydgoszczy będzie około 17. Na niebie może być podobnie. A na trasach o tej porze spory ruch. Między innymi na Markwarta, na rondzie Jagiellonów, Noga z gazu na 3 maja. Warto też ostrożnie kręcić w pobliżu Placu Poznańskiego, na wałach Jagiellońskich i Grudziąckiej, Noga z gazu także na Szubińskiej.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dziesięciolatka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
23: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
22: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił uwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskie. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o dwa koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
0: bierki,
2: bilard,
0: piłkarzyki,
2: hokej,
0: kręgle.
2: No i na razie tyle.
0: Na razie tyle.
22: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
3: SK Bydgoszcz News.
21: Lidia Archwerska. Bydgoszcz rozpoczyna pracę nad aktualizacją planu adaptacji do zmian klimatu. Dokument ma pomóc wyznaczyć kierunki działań, dzięki którym miasto będzie lepiej przygotowane na skutki m.in. wysokich temperatur czy intensywnych opadów. W ramach pracy przeanalizowane zostaną najważniejsze zagrożenia klimatyczne dla Bydgoszczy i każdy może się wypowiedzieć. Na stronie ratusza jest ankieta online. 1500 uczniów kujawsko-pomorskich szkół otrzyma w tym roku marszałkowskie stypendia dla prymusów. Czeka nawet 5000 zł. Wnioski można składać do 30 września.
4: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego. To jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajlantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie, zaraz będzie Andrea Bocelli, nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. I już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a nuż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można, można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę. Żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa. I Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Radio SK. Reklama. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
3: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
2: Czujesz? To wiejska zagroda.
3: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
2: Dużo mięska!
3: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
4: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
2: Pieskie życie ma smak.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.

0: Ale już przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Ramin Schulz i Watermat. Take it slow, bullet. Tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie. A już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała zabawa trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
10: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
9: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
10: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
14: Dla
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15. I co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
13: Na termometrach w Bydgoszczy na razie bez większych zmian. 17 stopni, tyle też jutro pokażą bydgoskie termometry. Na niebie i słońce, i sporo przejaźni. A już wkrótce kolejne bydgoskie trasy zostaną utwardzone. Drogowce zabiorą się za 4 na osiedlach. Miedzyń, Prądy oraz Osowa Góra. Chodzi m.in. o Notecką czy Prądy. Jest przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejście graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
15: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
14: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
14: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
17: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
14: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy.
10: SK Bydgoszcz News.
13: Jarchwerska to okazja, by zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w sądzie. Praktyczne warsztaty dla studentów prawa odbędą się jutro w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Obecny będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wydarzenie organizowane jest w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego projektu Asystent Sędziego Prawo, Praktyka, Przyszłość. Fani teatru zacierają ręce. W dniach od 16 do 30 października w Bydgoszczy odbędzie się festiwal prepremier. Tym razem pod hasłem m.in. będzie 9 spektakli, szkice sceniczne w ramach Aurory, koncerty i performance.
10: Santa i Kościel,
18: czyli SK w Radiu SK.
19: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
20: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
19: Ważne, że Niemców. A dzisiaj co, akurat tak w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki,
20: kobiety czy mężczyźni?
19: Mężczyźni. No mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
20: Prawdopodobnie
19: tak, tak.
20: Mężczyźni.
19: Łatwo Gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My body isn't ready to somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: Nie, właśnie nie ma ani hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec. No, dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Riviera w Radiu SK. SK Santa Rościel. No już, śpiewaj, śpiewaj.
1: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. A drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Ain't Your Mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem, nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka.
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie wymieniajmy.
1: Oczywiście z czekoladami, bo z orzechami, w salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha. Wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i biceps?
1: Bardziej FBW.
2: Co to znaczy?
1: Trochę klaty, trochę barków, trochę brzuszka.
0: Ale nogi robisz, nie? Bo wiesz...
1: Nogi raz w tygodniu są robione.
0: No to dobrze, bardzo, nie odpuszczaj nóg.
2: Dobra, Michał, gratulujemy ci serdecznie. Wysyłamy cię na masaż w czekoladzie z twoją dziewczyną. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bawcie się dobrze, hej.
2: Trzymaj się, heja.

0: Daily Tavare w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, którzy wracają teraz z tego, z pracy. Nie?

0: Mamy ostatni dzień lata, proszę państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewno jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, a oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, że będzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
10: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też możesz być wrażliwy, że chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie ma w tym nic złego.
0: Niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Reklama.
1: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
4: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
3: Czujesz? To wiejska zagroda.
4: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
3: Dużo mięska!
4: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
5: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
3: Pieskie życie. Ma smak.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet. Poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Ta południowa jezda w Bydgoszcz to spory ruch, między innymi na Kamiennej. Tu cały czas trzeba uważać na drogowców. Przy Gdańskiej, tu prace na torach, wolniej też na Artyleryjskiej i na Rondzie Maczka. Duży ruch również na Grunwaldzkiej i na Nakielskiej. A jutro na toronometrach w Bydgoszczy podobny wynik do około 17 stopni. Powinno być dość pogodnie. Trzymajcie się i szerokość.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura K., byłego policjanta, który zajmował się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
21: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również
0: możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
20: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin, i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
16: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
20: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
21: SK Bydgoszcz. Sport.
19: Lidia Rachwerska. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. 8 listopada w Bydgoszczy odbędzie się bieg dla jaj. To czwarta już akcja profilaktyczna, która zwraca uwagę na profilaktykę raka jąder i prostaty.
22: Żeby po prostu iść do lekarza i otwarcie powiedzieć: hej, coś mi tutaj nie pasuje, coś się zmieniło, coś jest niefajnego. Bo to naprawdę kosztuje wasze życie, panowie.
19: Mówi Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego, organizatorów akcji. Można się zapisywać.
23: Sońca i Koroście.
24: Sońca i Koroście.
23: Czyli ESK w Radiu ESK.
25: No i jesteśmy, kochani, i szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie. Natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
26: Dobrze, w porządku.
25: Proszę, Michał odpowiada. Literka B. Kategoria coś większego od słonia.
26: Bawołów 1000. Może być?
25: Nie może być.
26: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie, ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mamy jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.
25: Bardzo proszę.
26: All right.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: A nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: To od razu odpowiedź napisałaś.
0: Ale fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: Ale jaki bizon?
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, no nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Jasne.
0: Okej.
3: No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego. Czas
0: bańki.
3: Minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki na no czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza. Okay.
3: Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do
2: czasu. Boże, zakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Poproszę torbę.
3: Torba jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co.
0: Gratuluję wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus.
1: Nie wiem, co chcesz zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus.
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cyrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
8: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
7: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
8: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
16: I po reklamie.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w pół do 17. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo proszę, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Śmiertelnie poważny. Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy, uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak, także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet ASAP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest ASAP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten ASAP.
2: ASAP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on bardziej. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché.

0: Ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kygo i Max Magnum. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: Bardzo
1: wspaniale. Tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyrażę. Za chwilę PSC Newsy, zapraszamy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
10: Jestem ciekawa, ilu kierowców w Bydgoszczy zostawiło dziś auto w garażu i w ramach Dnia Bez Samochodu skorzystało z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jak Wasze wrażenia, dajcie znać na bydgoszcz@sk.pl. A teraz spory ruch jeszcze na Grunwaldzkiej Kamiennej. Jutro w Bydgoszczy do 17 stopni powinno być dość pogodnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
12: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłem się tego.
11: Mówił jeden ze świadków. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
13: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
11: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce może i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
14: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
11: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. No, jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
15: SK Bydgoszcz News.
10: Lidia Rychwalska. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla podejrzanych o rozbój na bydgoskim Górzyskowie. Trzej napastnicy mieli 14 września przy ulicy Inowrocławskiej grozić mężczyźnie przedmiotem przypominającym broń oraz środkiem obezwładniającym, doprowadzając go do stanu bezbronności. Żądali pieniędzy, gdy ich nie otrzymali, ukradli pokrzywdzonemu 2 telefony. Może wystartować 2000 uczestników. 11 listopada odbędzie się kolejny bydgoski bieg niepodległości. Dystans to 5 km wokół stadionu Zawiszy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada.
16: Sońta!
17: Sońta!
16: I koroście!
17: I koroście!
16: Czyli SK!
18: Dwie minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na naszym Messengerze.
5: Okay.
18: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
5: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
18: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
5: A co? Mniej nalotu?
18: Mniej nalotu.
5: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
18: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17, słuchacie Radia SK. Proszę już nie siedzieć w pracy, bo tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy. Można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nasz słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł. Nie najładniejszy, powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać. No i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry, pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? W którym miejscu?
0: Czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest taka głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie. 2002 rok.
0: I też nie bity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta. Natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu OSK, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Nie polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam, albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. Oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił za SO, także rada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyty lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
13: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002, i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Martin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie, no. Że zatankowałem dzisiaj za...

0: do niej Mata.
1: Czyli młody Matczak, znasz Matę?
2: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, tak. Sprawa z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
1: A znasz takiego artystę Polak GBP?
2: Polak LGBT?
1: Nie.
2: Paru takich zdań.
1: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
2: A w Czechach jak nagrywa?
1: Skute Bobo.
2: Skute Bobo w Czechach?
1: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo. Tak się kiedyś mianował.
2: No trudno, za chwilę Meduza testy.
3: Radio. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
2: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
1: Czujesz? To wiejska zagroda.
2: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
1: Dużo mięska!
2: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
3: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
1: Pieskie życie ma smak.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: I po reklamie.

0: Body to Top Love, Radio SK, hity na czasie, a już za chwilę za sterami Radia SK Łukasz Duńczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno. Te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawe?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko. Ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, Faruko kojarzę.
1: No,
0: bo to mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18:00, zapraszamy.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czytamy, bo kochamy.
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
9: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
10: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
16: Bydgoskie wodociągi zajmują kolejną ulicę. Prace są na Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Dworcową do numeru 3. Ulica w tym miejscu jest zamknięta, a 26 września prace też ruszają na Stawowej i tu potrwają prawie miesiąc. Jutro w Bydgoszczy temperatura podobna do dzisiejszej, około 17 stopni. Chmury i słońce i na razie bez deszczu.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
18: Sponsorem programu jest Więcra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
17: Nasi siatkarze właśnie ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec.
18: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
19: Wierzę w naszych chłopaków.
17: Mówili nam kibice, a spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0.
20: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką.
17: Przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. A nasza piłkarska kadra jest na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: SK Bydgoszcz News.
16: Jarek Felskę. Do piątku szkoły podstawowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Odblaskowa Szkoła. Jest to już druga edycja konkursu na terenie Bydgoszczy i regionu. Celem jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do uczniów ma też trafić możliwie jak największa liczba odblasków. Bydgoscy rowerzyści już wkrótce będą mieć kolejną ścieżkę rowerową. Zakończyły się prace związane z budową drogi dla jednośladów wzdłuż Petersona. Trwają odbiory. Powstał około 0,5-kilometrowy odcinek trasy, szeroki na 2,5 metra.
23: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
24: Imprezka. I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Lickley. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać SK już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13-11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0, mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej, Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20 do 19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle. To ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
2: Biedronka.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
8: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
7: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
8: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
12: I po reklamie.

0: Abrakadabra i polscy siatkarze właśnie wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: SMS-ka Bydgoszcz.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo

0: Robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
1: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu. Radio
2: SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Bring the beat back.

0: Celuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
5: I po reklamie.

Armin van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Bydgoszcz na czasie.
21: Dawid Olszewski, opcja na wolne, już jesienny czas w Bydgoszczy. W niedzielę Bydgoszcz będzie miała sporo do zaproponowania dla biegaczy. O 9:00 z Fordonu wystartuje półmaraton bydgoski. Zawodnicy pokonają ponad 21 km, a trasa poprowadzi m.in. ulicami Fordońską, Kamienną, Wyszyńskiego i Gdańską. Meta w Myślęcinku, w pobliżu Polany Różopole. Okazja, by przyjść i pokibicować, niech tylko pogoda dopisze.
22: Muzyką się żyje.
23: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska Kępińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie. I to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską aż po Azję. No i w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A ja teraz gram wam najbardziej aktualny hit świata obecnie, Ostatni dzień lata. Oni czekali przez całe wakacje, żeby zagrać ten numer dzisiaj. Gibbs i Igo. Myślę, że wszyscy teraz możemy pomruczać razem z nimi, przedłużyć lato jeden dzień. SK lato przedłuża, my jesień odwołujemy. Łukasz Zuńczyk, cześć.

0: Ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata. I teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

0: w Radiu SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem? Co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
2: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Eska.

Daddy Swims w Radiu SK. Numer idealny na obniżenie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Alefarbena, czyli niemieckich artystów, no ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

0: końca.
1: Wakacyjny hicioroska razem za na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK. Od rana do wieczora będziemy mieli dla was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
13: Dawid Olszewski, nie trzeba wyjeżdżać z Bydgoszczy, żeby zobaczyć coś ciekawego. Czasem wystarczy spojrzeć na ścianę. W sobotę będzie można wybrać się na spacer szlakiem bydgoskich murali. Bydgoszczanie poznają historię, symbole i ciekawostki związane z charakterystycznymi malowidłami w mieście, a jest ich naprawdę sporo. Początek o 11 na Placu Praw Kobiet. Spacer potrwa około 1,5 godziny.
14: Muzyką się żyje.
15: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchajcie, być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. A tymczasem ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz zapowiada trasę koncertową. Artystka ogłosiła serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa koncertowa. Artystka zdradziła w rozmowie z Radiem SK, że to będzie show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli Rodowicz pojawią się też goście. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest Julia Wieniawa. Szczegóły i wywiad z Marylą Rodowicz mamy dla Was na SK.pl.
16: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
15: SK. A tymczasem przyjemnościami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
17: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
15: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zuńczyk, cześć. A jak to u was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest wieczór z hitami na czasie.

0: mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono Mari Lucenzo w Radiu SK. A teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima i to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie Pięciu Stawów było 16 cm świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie, jeszcze przyjdzie ocieplenie, jeszcze przyjdzie odwilż, prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. No i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę. Słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut, gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1 i chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski, co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski, potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: I wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę, nie wiedział po prostu, co się dzieje, wszyscy byli tam w szoku i do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Robin Schulz i Watermet z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: SK. SK. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
4: Dariusz Dolszewski, co się będzie działo w Bydgoszczy jesienią? Od Deep Purple przez Queen, Metallica aż po Maneskin. Ballady rockowe przy świecach zabiorą bydgoszczan w muzyczną podróż przez kolejne epoki rocka. Blask świec ma podkreślić klimat zarówno spokojnych ballad, jak i mocniejszych kawałków. To w październiku w Atri. Co dalej? Maciej Zakościelny wystąpi w Bydgoskiej Akademii Muzycznej ze swoim zespołem w programie Kawałki w jazzowych i swingowych aranżacjach.

numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. szansę, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Trzeba cały czas mówić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje niebezpiecznej jazdy na hulajnodze, mówią policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze zapewniają, że rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze. Przeprowadzają też kontrole na ulicach, mówi Michał Lazur z policji w Bydgoszczy.
6: Tutaj dzieje się trochę, nazwijmy to, dzieje się magia. Mamy tutaj Akademię Bezpieczeństwa, bezpieczny powrót do szkoły. Tutaj w ramię z różnymi służbami i instytucjami spotykamy się z młodzieżą. Tutaj mamy młodzież z naszego powiatu, z miasta Bydgoszczy, z powiatu, z klas 1-3 i rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa, skupiając się m.in. na bezpieczeństwie w ruchu drogowym, na pierwszej pomocy, na kwestiach związanych z bezpieczeństwem przemieszczania się, bezpieczeństwem dbania o to, żeby te drogi były zabezpieczone, żeby były w jak najlepszej jakości. Rozmawiamy tutaj właśnie na różnych stanowiskach. Też jest szansa na porozmawianie, na zadawanie pytań, na odpowiadanie na takie rzeczy, które ciekawią często młodzież, a nie mają okazji spotkać tych osób gdzie indziej.
7: Wcześniej przed wakacjami rozmawialiście, teraz już w czasie roku szkolnego.
6: Dokładnie. Przed wakacjami rozmawialiśmy o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie nad wodą, w innych miejscach, żeby te wakacje, które są dla tej młodzieży bardzo ważne, żeby były dla nich bezpieczne, żeby przez te wakacje w zdrowiu, w bezpieczeństwie mogli je przeżyć. Teraz spotykamy się, zaczynamy rok szkolny, zaczynamy też okres jesienny, jest coraz szybciej robi się ciemno. Zwracamy uwagę chociażby na odblaski, na zmiany przepisów, które wchodzą w ruchu drogowym. Rozmawiamy z nimi, przypominamy im w takiej formie dla nich ciekawszej, niżeli to jest tylko taki wykład, żeby oni byli, żeby to w pamięci im pozostało.
7: A te zmiany w przepisach?
6: Zmiany w przepisach. Chociażby mówimy o obowiązku kasku, zakładania kasków na rowery, który wszedł w tamtym roku, żeby nie zakładali tych kasków tylko ze względu na to, że tak przepis stanowi, że to jest realna poprawa bezpieczeństwa. Zachęcamy, żeby też przekazywali to informację dorosłym, rodzicom swoim, żeby tak globalnie jakby rozprzestrzeniało się to, że ten kask realnie poprawia to bezpieczeństwo. Mówimy także o hulajnogach elektrycznych, o tym, jakie trzeba mieć uprawnienia, gdzie można jeździć tymi hulajnogami elektrycznymi, o odblaskach, żeby być widocznym, że coraz szybciej robi się ciemno, że te odblaski realnie poprawiają naszą widoczność na drodze, że my jako ten niechroniony uczestnik ruchu drogowego także możemy poprawiać i dbać o to bezpieczeństwo, że zależy to nie tylko od kierowcy, ale także od nas.
7: No nie ma co ukrywać, że te hulajnogi są teraz bardzo takie popularne, prawda? My też do tego tematu czasami wracamy, bo nawet mamy świeżą sprawę z Nakła, prawda, gdzie zginął chłopiec. No cały czas trzeba o tym mówić, bo no widać, że te wypadki się dzieją.
6: Dokładnie. Tych wypadków jest więcej. Wynika to chociażby z samego faktu, że jest coraz więcej użytkowników tych hulajnóg elektrycznych. I to czy prywatnych, czy wynajmowanych. Trzeba przypominać zasady, że posiadanie karty rowerowej i odpowiedniego wieku, teraz 13 lat, to nie jest wszystko. Że trzeba jeszcze mieć zdrowy rozsądek, trzeba mieć nierozproszoną uwagę, aktywność taką podczas tej jazdy, żeby bezpiecznie się nią przemieszczać. Są te sytuacje, mówię, my razem z różnymi partnerami, jako Komenda Miejska, także udajemy się do szkół, rozmawiamy z młodzieżą, czyli z użytkownikami, rozmawiamy z rodzicami, zwracamy uwagę na to, że hulajnoga hulajnodze nie jest równa, że są hulajnogi, które mają dużo większe prędkości, jakie konsekwencje grożą za to, nie tylko prawne, ale takie życiowe, co może się wydarzyć. Staramy się uświadamiać to, zanim nie będzie późno, bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi, może nawet mając pierwszeństwo, przejeżdżając przez przejście dla pieszych, ale przed przejściem dla pieszych trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się, trzeba przejechać w sposób niezagrażający ani sobie, ani innym pieszym. Kierowca też ma ograniczone pole widzenia w momencie, gdy dojeżdża do skrętu. On rozgląda się, patrzy w tym kierunku, gdzie może nadjeżdżać rower czy hulajnoga, ale w momencie, gdy ta hulajnoga będzie jechać z prędkością 50 km na godzinę, a jeżdżą tak niestety, on może nie zauważyć, bo będzie to poza strefą jego tutaj widoku. Dlatego trzeba informować, rozmawiać i uświadamiać, że takie sytuacje. Chociażby filmami. Ja na przykład prowadząc zajęcia wczoraj w szkole przedstawiałem im, pokazywałem im filmy. Na tych filmach przedstawiałem sytuacje, bo czasami ciężko jest młodzieży wyobrazić sobie, bo do momentu, w którym ich to nie dotyczy albo ich kolegi to nie dotyczy, to jest taka sytuacja, ni to się nie wydarzy. A to może wydarzyć się każdemu z nas, bo każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego.
7: No bo to jest maszyna jednak, która się potrafi rozpędzić naprawdę szybko.
6: Tak, choć zgodnie z polskimi przepisami mamy ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Ale niestety młodzież pokazuje rodzicom, rodzice nie weryfikują, kupują klejnogi, które mają możliwość odblokowania, które mają możliwość jeżdżenia z tymi większymi prędkościami. I jeszcze pół biedy, gdy taka osoba rozpędza się do prędkości 30-40 km na ścieżce rowerowej, gdzie są użytkownicy, którzy jadą, przemieszczają się. Daj Boże, żeby nie było jakiejś dziury, nie było jakiejś sytuacji pofałdowania drogi, które spowoduje, że ta hulajnoga wypadnie z drogi i będzie tutaj sytuacja zagrożenia życia bądź zdrowia dla tej osoby. Ale te osoby bardzo często

0: mieć świadomości, jak zareagować w takiej sytuacji, jak pędzi, prawda? No są za młodzi na takie rozeznanie.
1: Dokładnie, bo nabywamy to w miarę praktyki i takiego doświadczenia, potrafimy odczytywać pewne sytuacje na drodze. Jesteśmy, tak dlatego mówi się, że jest kierowca doświadczony, bądź kierowca taki początkujący. Ten doświadczony bardzo często, jeśli nie popadnie w rutynę jakiejś swojej jazdy, no to on jest w stanie przewidywać pewne zjawiska, jest w stanie z wyprzedzeniem podejmować pewne decyzje. Tak samo jest czy z rowerzystą, czy z tutaj kierującym hulajnogą elektryczną. W miarę doświadczenia, w miarę tego wieku nabywamy taką odpowiedzialność, nabywamy takie możliwość przewidywania skutków pewnych decyzji, które podejmujemy. Czym ta jazda jest bezpieczniejsza i tym ta jazda jest łatwiejsza dla nas i dla innych użytkowników?
0: Może jeszcze kiedyś będzie zaostrzenie przepisów?
1: Nie wiem, czy zaostrzenie przepisów jest niezbędne. Na pewno jest niezbędna zmiana interpretacji pojazdów, wymogów technicznych pojazdów. I tu nie chodzi tylko o hulajnogi elektryczne, ale chodzi także o rowery elektryczne, które bardzo często nie są już rowerami elektrycznymi albo są już na granicy roweru elektrycznego, a tym bardziej motoroweru, co powoduje, że już nie powinny jeździć ścieżką rowerową, że odpowiadają już za inne wymagania mają dotyczące homologacji, dotyczące ubezpieczenia. Myślę, że jest teraz procedowana sprawa właśnie ujednolicenia przepisów dotyczących wymogów technicznych pojazdów. Myślę, że to jest bardziej taka pilna sprawa do określenia, żeby wyeliminować te hulajnogi, które właśnie mają zbyt dużą moc, które mają zbyt dużą wagę, które można odblokować i przekraczać prędkość. Jeśli uda się to wyeliminować z naszego rynku, to bezpieczeństwo realnie się nam poprawi.
0: Ale jako policjanci też jakby kontrolujecie przestrzeganie tych nowych przepisów tak na ulicy?
1: Tak, policjanci, czy policjanci ogniw patrolowych, czy policjanci ruchu drogowego podejmują interwencje, zatrzymują takie pojazdy, sprawdzają też warunki techniczne takiego pojazdu, zwracają uwagę. Taka kontrola nie zawsze musi się zakończyć mandatem, ona może się zakończyć pouczeniem. Tak samo jest kwestia tych kasków, zwracania uwagi. Także profilaktycy z jednostek policji, czy z komendy miejskiej, czy z komisariatów jeżdżą, czy na festynach o tym mówią, czy mówią na różnych spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, zwracają uwagę na tym, dlaczego warto, dlaczego poprawia to bezpieczeństwo. To jest praca, to też są spotkania z rodzicami, bo żeby ta profilaktyka miała sens, to ta profilaktyka musi iść z wielu kierunków, tak? To nie tylko jest rozmowa z młodzieżą, bo młodzież zrozumie, no ale jest presja rówieśnicza, ale w momencie, gdy dołożymy do tego rodzica świadomego, dołączymy do tego świadomego nauczyciela, to już jest wiele takich czynników oddziałujących na tą młodzież, żeby ona zgodnie z przepisami, nie ze względu na to, żeby ograniczyć mu zabawę, tylko żeby ta zabawa była bezpieczna z głową, żeby tej osobie nic się nie stało, żeby nie miała konsekwencji do końca życia, bo jej się coś stanie, albo ona spowoduje wypadek i komuś się coś stanie. To dlatego warto różnymi siłami do tej młodzieży trafiać. I też dawać dobry przykład jako jednostki, jako dorośli, bo młodzież bardzo często patrzy na nas i na to, że my rezygnujemy z tego kasku, rezygnujemy z tych przepisów, podejmujemy takie decyzje. I oni widząc to podejmują, mówią, skoro dorośli mogą, to czemu my nie możemy? Dlatego też ważne jest, żeby dawać ten przykład samemu.
0: Jakie wnioski w takim razie z tych przepisów, doświadczenia? Różnie pewnie z tym bywa.
1: Różnie bywa. Czasami jest to nieświadomość taka kompletna, dlatego uświadamiamy, pokazujemy różne specyfikacje, czym się różnią, do czego jakby prowadzi odblokowanie. Czasami jest to taka zamierzona świadomość, ale nie wiedza, że takie zachowanie może się skończyć, czy to mandatem, czy może się skończyć tym, że potrącimy kogoś, będzie sytuacja na drodze, gdzie zostaniemy uznani za współwinnego, pomimo tego naszego pierwszeństwa, bo my będziemy łapać też przepisy. Tak, tymi rzeczami, tymi spotkaniami, tymi rozmowami, też pytaniami, na które zwracają uwagę młodzi, bo my często nie potrafimy się jakby stanąć w ich perspektywie. Oni zadają swoje perspektywy, zadają nam pytania dotyczące właśnie tego bezpieczeństwa, tego jak jeździć bezpiecznie, jakich zasad używać, bo przepisy to jest jedno, warunki techniczne to jest drugie, ale zdrowy rozsądek, zasady takie, które są wpajane przez szkołę, przez dom, przez inne doświadczenie życiowe, to też jest istotne, żeby ta baza się rozwijała

0: tych młodych ludziach, żeby oni podejmowali decyzje w oparciu o te wszystkie czynniki.
1: Okazuje się, że już najmłodsi wiedzą, czym jest blokada w hulajnodze elektrycznej, która pozwala przekraczać dozwoloną prędkość.
2: Ja nie mam elektrycznej, ale jeżdżę na kolegi elektrycznej.
3: A szybko ona jeździ?
2: 95 km na godzinę może.
3: O, chyba tyle to nie.
2: Z blokadą no to 20.
3: Umiesz zdejmować taką blokadę?
2: No jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili, w sensie. Żeby szybciej jechała, no to trzeba ją zdjąć.
1: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł z 10 do 13 lat. Dodatkowo osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kasku.
4: SK Bydgoszcz.
1: 11 listopada odbędzie się kolejny bydgoski bieg niepodległości. Można się zapisywać. To będzie bieg na dystansie 5 km, mający uczcić to wyjątkowe święto. W tym roku w imprezie będzie mogło wystartować 2000 uczestników. Podobnie jak przed rokiem, trasa tegorocznego bydgoskiego biegu niepodległości wiodła będzie ze stadionu Zawiszy ulicą Gdańską w kierunku Myślęcinka. Biegacze nawrócą na wysokości ogrodu zoologicznego i wrócą na stadion Zawiszy, gdzie znajdować się będzie meta. Start zaplanowano o godzinie 10. Limit uczestników tegorocznego biegu wynosi 2000 osób. Na liście startowej jest już ponad 750 osób. Na pierwszych 1700 osób, które się zapiszą, czekać będą pamiątkowe koszulki. Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy nie mają poważnych przeciwwskazań do aktywności fizycznych, niezależnie od wieku, kondycji czy umiejętności. Rejestracja prowadzona jest przez internetową ankietę. Należy ją wypełnić i wysłać do 7 listopada. To okazja, by zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w sądzie, bezpośrednio skonfrontować wiedzę akademicką z realiami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także sprawdzić, z jakimi zadaniami mierzy się asystent sędziego w swojej codziennej pracy. Praktyczne warsztaty dla studentów prawa odbędą się jutro w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Obecny będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wydarzenie organizowane jest w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego projektu Asystent sędziego. Prawo, praktyka, przyszłość. Celem inicjatywy jest przybliżenie młodym prawnikom specyfiki pracy w sądownictwie oraz możliwości rozwoju zawodowego w tym obszarze. Podczas warsztatów praktycznych studenci będą mieli możliwość poznania pracy sądu od kuchni. Uczestnicy wezmą udział w obserwacji rozprawy, będą pracować na aktach.

0: SK Bydgoszcz News.
1: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Zaglądają do gardła, uszu i nosa. W ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi lekarze z Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne badania. To okazja, by w porę wyłapać niepokojące objawy. Specjaliści przyznają, że wielu pacjentów przychodzi do gabinetu zbyt późno. Mówi Błażej Grześkowiak, otolaryngolog ze Szpitala Biziera w Bydgoszczy.
2: Chodzi o to, żeby uświadomić osoby, które są zagrożone nowotworami w tym obrębie o ryzyku i ewentualnej możliwości wczesnego wykrywania nowotworów, ale również właśnie zaproponować takie badania przesiewowe, które są skierowane do szerszej liczby odbiorców, żebyśmy mogli tak naprawdę populacyjnie sprawdzić i też rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowotworów tego obszaru. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia diagnostyka nowotworów głowy i szyi jest dosyć trudna. Pacjenci często zgłaszają się na późnym etapie, kiedy już objawy są mocno wyrażone, kiedy już nowotwór jest zaawansowany, a wciąż brakuje nam takich sytuacji, w których możemy jednak gdyby zaproponować pacjentowi leczenie na wczesnym etapie. A druga sprawa, dla której organizujemy taką akcję, to jest właśnie kwestia profilaktyki. Bo tak naprawdę czynniki ryzyka nowotworów głowy i szyi, te, które znamy już od lat i które pewnie każdy potrafi wymienić, czyli palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, to są takie podstawowe czynniki ryzyka. Natomiast już od mniej więcej 20 lat obserwujemy wzrastającą częstość czy udział takiego czynnika ryzyka, jakim jest infekcja HPV czy zakażenia wirusem HPV, które odgrywają coraz większą rolę w patogenezie nowotworów obszaru głowy i szyi. I w ten sposób też chcielibyśmy uświadomić i uczulać szersze grono społeczeństwa,
3: że jest jednak, to młode, prawda?
2: No właśnie, że jednak to szczepienie na HPV jest potrzebne. Dlaczego mówimy o młodym społeczeństwie, o młodych ludziach? Dlatego, że HPV to jest wirus, który się przenosi głównie drogą płciową, tak? Więc dla nas istotne jest to, że profilaktyka zaczyna się już nie w życiu dorosłym, ale właściwie wtedy, kiedy podejmowane są pierwsze aktywności seksualne, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli wiemy, jeżeli młodzi ludzie są świadomi tego, że jest zagrożenie związane z HPV, niestety u nas ta świadomość jeszcze jest niewielka, też ze względu na to, że tak naprawdę nowotwory, które się rozwijają na bazie HPV, rozwijają się dużo, dużo później niż dochodzi do samego zakażenia. Trudno jest jak gdyby powiązać samo zakażenie, które tak naprawdę w wielu przypadkach przebiega bezobjawowo, później z pojawieniem się, nie wiem, po 20, 30, 40 latach jakichś zmian nowotworowych. Dlatego duża część naszych pacjentów jest zaskoczona, jeżeli przeprowadzamy właśnie diagnostykę histopatologiczną i okazuje się, że wykrywamy nowotwory, które są zależne od wirusa HPV, czy tak naprawdę, które w jakiś sposób mają związek z takim zakażeniem, z taką infekcją. To prawdopodobnie miała miejsce wiele, wiele lat temu i ten związek czasowy, który jest jak gdyby trudny do unaocznienia, trudny do wychwycenia, no bo wiemy, że to mijają lata, to sprawia, że mimo wszystko, mimo tych danych epidemiologicznych, mimo tych danych molekularnych, gdzie faktycznie wykrywamy materiał genetyczny wirusa, często jest to poddawane pod taką wątpliwość, czy ta faktycznie szczepionka jest potrzebna, czy ona będzie miała znaczenie. Tak naprawdę ona ma znaczenie jako taka troszkę polisa ubezpieczeniowa na przyszłość, tak? Bo żaden z nas nie zakłada, że zachoruje na nowotwór. Natomiast niestety dane epidemiologiczne są takie, że ta zapadalność na nowotwory jest coraz większa. Jesteśmy społeczeństwem, które z jednej strony żyje dłużej, a z tym dłuższym życiem wiążą się też negatywne skutki związane i z dłuższą ekspozycją na czynniki kancerogenne i właśnie z występowaniem coraz większym nowotworów, tak? Więc te rzeczy, które możemy zrobić w ramach profilaktyki, czy te sfery, których możemy dotknąć, z naszego punktu widzenia na chwilę obecną i tak generalnie wpisują się w taki europejski trend profilaktyki nowotworów głowy i szyi, to jest właśnie kwestia tych czynników ryzyka związanych z wirusem HPV. Ponieważ te klasyczne czynniki ryzyka znamy, wiemy, jak gdyby edukacja tutaj, myślę, że jakbyśmy zapytali, nie wiem, dzieci w szkole, czy palenie papierosów jest szkodliwe, to właściwie większość odpowiedzi powiedziałaby, że tak, no bo ta świadomość jednak jest większa, jeżeli chodzi o klasyczne czynniki ryzyka. A tutaj, jeżeli chodzi o te takie nowsze czynniki ryzyka, czy te, o których wiemy coraz więcej, tej świadomości jeszcze brakuje.
3: Bardzo ciekawy wątek tego HPV. Jakie objawy powinny niepokoić?
2: To znaczy tak, sama infekcja HPV bardzo często przebiega bezobjawowo, czyli tak naprawdę zakażenie wirusem, no, jest tak, że znamy ponad 100 typów wirusa HPV i nie każdy typ jest związany z możliwością powstania nowotworu, tak? Są takie typy, które są szczególnie kancerogenne i są takie typy, gdzie tak naprawdę zakładamy, że organizm poradzi sobie z taką infekcją, czyli po kontakcie z wirusem dochodzi do, w dłuższym lub krótszym okresie czasu, po prostu do jego eliminacji z organizmu i tutaj sprawa się kończy. I tak naprawdę nie jest powiedziane, nie jest to jak gdyby pewnik, że każde zakażenie wirusem HPV będzie prowadziło do powstania nowotworu w przyszłości. To tak nie funkcjonuje. Natomiast tak naprawdę ze względu na to, że wirus HPV, no, na przykład porównując go z wirusem grypy, tak naprawdę wiemy, że coś jest nie tak. Są objawy niepokojące. Są takie rzeczy, które naprowadzają nas na to, że faktycznie mogliśmy gdzieś złapać ten wirus grypy, czy się zarazić. W przypadku wirusa HPV tak naprawdę, ponieważ ta infekcja przebiega bezobjawowo, te objawy mogą być bardzo dyskretne na zasadzie, nie wiem, jakichś zmian śluzówkowych, jakichś takich podrażnienia. I mogą być po prostu niezauważone. Dlatego
3: szczepienie.
2: Tak ważna jest profilaktyka, bo tak naprawdę nie ma takiego objawu, czy grupy objawów, które moglibyśmy bezpośrednio powiązać z zakażeniem wirusem i które moglibyśmy powiedzieć, że one są faktycznie jak gdyby niepokojące, czy faktycznie powinny w jakiś sposób wzbudzić nas niepokój.
3: A podczas tych kilku dni co będziecie sprawdzać? Dokąd zajrzycie?
2: Tak naprawdę będziemy przyglądać się całemu obszarowi głowy i szyi. Laryngologia zwana jest też czasami chirurgią głowy i szyi ze względu na to, że w naszym polu zainteresowania jest zarówno szyja, jako tkanki miękkie szyi, wyłączając tarczycę. Jest to gardło, jest to krtań, jest to jama ustna, są to wszystkie tkanki miękkie, czyli tak naprawdę cały obszar twarzoczaszki, zatoki przynosowe. My w ramach profilaktyki nowotworów głowy i szyi współpracujemy również z chirurgami szczękowymi, więc oni będą bardziej przyglądali się kwestiom związanym z tym częścią kostnym i właśnie związanym z tkankami okołozębowymi. Również jeden dzień poświęcamy na typową profilaktykę zmian w krtani, czyli badania stroboskopowe, czyli ocena funkcji krtani, czyli dokładna ocena tego, jak wyglądają fałdy głosowe, szczególnie u takich osób, które właśnie mają jakieś czynniki ryzyka związane z paleniem papierosów, ale też z ekspozycją na szkodliwe czynniki, tak jak na przykład rozpuszczalniki, pył drzewny. Tak naprawdę środowisko pracy, w którym przebywamy przez dużą część życia, może być dla nas też takim środowiskiem ryzyka, tak?
3: Powiedział pan, że na co dzień pacjenci przychodzą bardzo często już trochę późno. Czy podczas tej akcji profilaktycznej udaje się rzeczywiście wychwycić jakieś zmiany przednowotworowe?
2: Tak, z naszego doświadczenia z właściwie ostatnich 4 lat wynika, że zawsze jesteśmy w stanie u kilku osób stwierdzić zmiany, które potem jak gdyby podlegają dalszej diagnostyce, tak? Bo ze zmianami wczesnymi jest tak, że niekoniecznie mamy do czynienia z samym nowotworem, ale czasami ze zmianą przednowotworową. Czasami bywa tak, że są zmiany, które mogą w jakiś sposób imitować zmianę nowotworową, ale głębsza diagnostyka wyklucza nam nowotwór. Także tak naprawdę każda akcja przynosi faktycznie jakieś tutaj, przynajmniej u kilku osób, uruchamiamy po prostu diagnostykę. Czyli tak naprawdę widzimy, że mimo wszystko to jest potrzebne i widzimy też, że zgłaszają się osoby, które faktycznie widzą u siebie jakiś problem. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą akcję, mamy taką zasadę 1/3, czyli mamy grupę objawów, o których za chwilkę powiem. Jeden z tych objawów, jeżeli jest obserwowany przez co najmniej 3 tygodnie, to powinno to wzbudzić nasz niepokój, powinno to wzbudzić nasze zainteresowanie. Jeżeli chodzi o te objawy, które tak naprawdę jak gdyby z naszego punktu widzenia mogą być istotne, jeżeli chodzi o pierwsze symptomy, pierwsze sygnały nowotworów, to jest przede wszystkim chrypka. To jest ból gardła, to jest jednostronna niedrożność nosa i ewentualnie jakiś wyciek niepokojący, może być to wyciek krwisty z nosa, tak? To mogą być problemy z przełykaniem, to może być wreszcie pojawienie się jakiegoś guza na szyi, jakiejś takiej zmiany, która w obrębie szyi jest widoczna albo wcześniej jej nie było. I to są też wszelkie takie zmiany, które nazywamy zmianami morfologicznymi, czyli coś, co wygląda w jakiś sposób tak, jak nie wyglądało do tej pory. Czyli może być to jakiś guzek, jakaś zmiana na śluzówce o charakterze białej plamy, czerwonej plamy, albo po prostu owrzodzenie, które właśnie przez ten okres 3 tygodni się nie goi. Bo tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się tym objawom, to nie są jakieś objawy, które nie występują w ogóle u żadnego z nas. Wręcz przeciwnie, to są objawy, wiadomo, że każdy kiedyś miał jakąś infekcję, miał jakiś ból gardła. Każdy kiedyś miał jakąś chrypkę, no albo jakiś wyciek z nosa. Natomiast niepokojące jest to, jeżeli mija ten okres 3 tygodni, a te objawy ciągle się utrzymują, tak? Czyli tak naprawdę to jest niestety taki moment troszkę krytyczny, bo część z naszych pacjentów mówi sobie, no kiedyś miałem chrypkę i nic z tego nie było, kiedyś, nie wiem, bolało mnie gardło, to przejdzie, tak? Natomiast jeżeli mijają te 3 tygodnie, mija ten miesiąc, mija kolejny czas i to nie przechodzi, to jak gdyby z każdym tygodniem jest to coraz bardziej niepokojące i powinno być jak gdyby takim sygnałem do tego, żeby mimo wszystko zgłosić się do lekarza. Bo tak naprawdę my naszą akcję prowadzimy przez tydzień. Natomiast wiadomo, że ten tydzień to jak gdyby jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworu. Natomiast chciałbym, żeby pamiętać o tym, że wszystkie takie objawy, które trwają dłużej niż te 3 tygodnie, powinny być jednak sygnałem zgłoszenia się do lekarza, tak? Wiadomo, że najpierw to zwykle zaczyna się u lekarza rodzinnego, tak? Żeby ocenić, jak sytuacja wygląda, spróbować może jak gdyby rozwiązać ją tak bezpośrednio. Ale jeżeli sytuacja dalej się powtarza, utrzymuje, no to konsultacja ze specjalistą jest wtedy konieczna.
3: No wiadomo, że też w przypadku nowotworów czas ma znaczenie.
2: Tak, więc dlatego też mamy różne narzędzia, które mają sprzyjać temu, żeby ta diagnostyka była wczesna. Już od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce pakiet diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli pakiet DILO. I tak naprawdę pierwszym jak gdyby i podstawowym ogniwem tego pakietu jest właśnie lekarz rodzinny, który może już wystawić tą kartę nowotworową i w ten sposób przyspiesza dalsze kroki postępowania. Wiadomo, że to nie jest tak, że karta nowotworowa jest przeznaczona tylko dla pacjentów, którzy mają jakiś ewidentny nowotwór czy ewidentne zmiany. No bardzo często zdarza się, że właśnie wystawiana jest w takich sytuacjach, gdy mamy pewne podejrzenia, a właśnie temu służy. Jeżeli mamy podejrzenie nowotworu, to żeby przyspieszyć cały ten proces i jak gdyby nie przespać tego czasu, który jest dla nas cenny w chorobach nowotworowych, to zaczynamy już od tego etapu podejrzenia nowotworu, czyli tak naprawdę zgłoszenia się do lekarza rodzinnego, uzyskania tej karty nowotworowej i przyspieszenia tej całej profilaktyki.
1: Dzięki tej akcji można szybciej skierować pacjentów na dalszą diagnostykę albo rozwiać ich wątpliwości. Do lekarza zgłosiła się m.in. pani Małgorzata.
4: Jak to było? Pomysł narodził się bardzo spontanicznie. Zobaczyłam reklamę na Facebooku, a że borykam się ostatnio z różnymi takimi kłopotami, nazwałabym to, no to dlatego pomyślałam, że to będzie dobra myśl.
3: Pojawiły się po prostu objawy, które zaniepokoiły, a jest okazja, żeby to...
4: Tak, dokładnie. Zamierzałam tak zrobić wcześniej, rejestrując się po prostu do poradni, a tutaj proszę, taka miła niespodzianka, jest okazja, więc korzystam.
3: Udało się znaleźć miejsce, bo zainteresowanie było...
4: No właśnie, aż nie spodziewałam się tego, bo już raz kiedyś próbowałam, natomiast to tak, nie wiem, może z racji, że to była bardzo szybka decyzja, wykonany telefon i się udało.
3: Ważna rzecz, profilaktyka?
4: Bardzo. Przede wszystkim dlatego, że możemy z nich korzystać, to po pierwsze. Po drugie, bardzo wiele o tym się mówi w kontekście wielu różnych chorób. Ja pracując z kobietami, sama korzystam z takiej profilaktyki, namawiam kobiety, żeby korzystały. Dzięki temu, mam nadzieję, będziemy lepiej żyć, dłużej żyć, bezpieczniej żyć.
3: Dziś ma pani nadzieję na rozwianie wątpliwości.
4: Tak, liczę tutaj, bo pan doktor przesympatyczny uśmiecha się do mnie, także mam nadzieję, że powie wszystko dobrze, niech pani idzie.
1: Specjaliści przyznają, że w czasie takiej akcji za każdym razem u kilku osób udaje się wykryć zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki, a niepokoić powinny objawy, które utrzymują się dłużej, na przykład chrypka, problemy z przełykaniem czy guz na szyi.
0: SK Bydgoszcz.
1: Kolejne bydgoskie ulice zostaną utwardzone. Jest przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy 4 tras na osiedlach między Prądy oraz Osowa Góra. Chodzi m.in. o Notecką, Prądę czy Przyczółek. W tegorocznym budżecie miasta na program utwardzania ulic gruntowych zarezerwowano prawie 40 milionów złotych. W tym roku twardą nawierzchnię zyskały już m.in. Kotwicowa, Krzywa, Kanarkowa, Redłowska, Agrestowa i Gniewkowska. Tekla ma dobrego nosa. Policyjny pies Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy najlepszy w kraju w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych. Tekla wywalczyła ten tytuł w czasie 23. Kronologicznych Mistrzostw Policji w Sułkowicach. Jej opiekunem jest Mirosław Kędzierski.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na

Takie serce, oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę

0: Elska Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Bydgoszcz.
1: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.